95.5 Turkana, Lodwa, Kanamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, na Kwamekwi. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

0: rimande moja ya kupendeza jamani.
1: Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado hapa ndipo Radio 47.

0: Jamaa amesema mimi nikipofu sioni aibu.
1: Kenkeni tanteko. Cheki, nigote dogo dogo zeri kava meno za rezi. Wembe kopori in case unadai operation. T-shirt nya white usiguzi yo kunguni. Ukitembeza mdomo kakiatu hapo na shonwa.